0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła druga. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Adama Borowskiego, Piotra Staruchowicza oraz Piotra Pytła, powołując się na względy humanitarne, w tym podeszły wiek i pogarszający się stan zdrowia Borowskiego. Ułaskawienie obejmuje darowanie kary pozbawienia wolności oraz zatarcie skazania. Adam Borowski, który został skazany za zniesławienie, zadeklarował, że nie będzie przepraszał za mówienie prawdy. W rozmowie z Telewizją Republika podkreślił, że jego wieloletnia praca na rzecz niepodległości Polski została doceniona przez prezydenta. Roman Giertych, którego Borowski wcześniej skrytykował, skomentował decyzję prezydenta, wskazując na kolesiostwo w polityce. Niski poziom wody w Dunaju zmusił Rumunię do zakupu energii elektrycznej z Ukrainy. Przepływ rzeki w rejonie wsi Bazias ma spaść do historycznego minimum 14 400 metrów sześciennych na sekundę, co prowadzi do problemów w rumuńskiej sieci energetycznej. Wyłączenie jednego z reaktorów elektrowni jądrowej w Cernawodzie, które dostarcza około 20% energii w kraju, potęguje deficyt. Nuclear Electrica zaznacza, że importowana energia ma na celu zminimalizowanie skutków tego niedoboru. Ukraina wznowiła eksport energii elektrycznej w marcu, a dostawy są możliwe tylko przy nadwyżkach w ukraińskim systemie elektroenergetycznym. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił Piotra Pytła oraz dwie inne osoby, co wywołało ogromne wzruszenie u ułaskawionego. Pytel w rozmowie z TVN24 przyznał, że nie spodziewał się tej decyzji i podkreślił, że w życiu nie ma przypadków, ponieważ planował pielgrzymkę do Częstochowy, by podziękować. Dodał, że informacja o ułaskawieniu była dla niego tak wspaniała, że zamurowało go. Dziennikarz Maciej Zalewski, który opisał historię Pytła w reportażu, również wyraził swoje emocje związane z tą sytuacją, podkreślając rolę mediów w nagłaśnianiu sprawy. Ceny ropy spadły w poniedziałek o 4-5%, osiągając najniższy poziom od 3 tygodni, co jest reakcją rynku na decyzję Donalda Trumpa o wstrzymaniu ataku na Iran. Kontrakty terminowe na ropę Brent potaniały do niecałych $84 za baryłkę, a cena amerykańskiej ropy West Texas Intermediate spadła do około $80 za baryłkę. Iran zaprzeczył, że prowadzi jakiekolwiek rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi zapowiedziami Trumpa o negocjacjach. W odpowiedzi na groźby ruchu Houthi w Jemenie, 6 saudyjskich supertankowców zmieniło kurs w kierunku południowej Afryki. Amerykański prezydent wezwał koncerny naftowe do obniżenia cen paliw dla konsumentów. Indeks WIG20 zakończył poniedziałkową sesję na najwyższym poziomie w historii, osiągając wartość 3963 punktów i 21 setnych. To oznacza przebicie wcześniejszego rekordu, który został ustanowiony w 2007 roku. Indeks WIG, obejmujący wszystkie spółki notowane na warszawskiej giełdzie, wzrósł o 0,7%, osiągając wartość 148 428 punktów. Analitycy przewidują, że obecna hossa może trwać przynajmniej do jesieni 2026 roku. Wzrosty są wspierane przez stabilną koniunkturę na światowych rynkach oraz dobre wyniki polskich banków. Do usłyszenia w kolejnym serwisie, teraz przyjemności muzyczne.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do jutra do 9 rano w województwie śląskim na autostradzie A4 między węzłem Zabrze Południe a węzłem Gliwice Sośnica kierowcy jadą lewym pasem z powodu wyłączenia prawego. Do czwartku do 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą w województwie lubuskim obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do soboty 15 sierpnia do 9 rano na tym samym odcinku w województwie lubuskim utrzymuje się ruch wahadłowy. Do piątku 14 sierpnia do 19 na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum w województwie małopolskim koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła trzecia. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne przed burzami oraz upałem, które obowiązują w różnych województwach. W niektórych rejonach, takich jak województwa lubelskie, podkarpackie, małopolskie i mazowieckie, prognozowane są maksymalne temperatury od 33 do 38 stopni Celsjusza. Alarmy najwyższego stopnia przed upałem będą ważne do godziny 20 w czwartek. Dodatkowo, w kilku województwach przewiduje się burze z intensywnymi opadami deszczu oraz porywami wiatru do 80 km na godzinę. Osoby w obszarach objętych ostrzeżeniami powinny zachować szczególną ostrożność i dostosować swoje plany do warunków pogodowych. Generał Aleksandr Czajko, dowódca Sił Powietrzno-Kosmicznych Rosji, miał być celem zamachu w moskiewskiej restauracji Balzi Rossi, gdzie doszło do eksplozji. W wyniku ataku zginęło 5 osób, a 21 zostało rannych, w tym członkowie rodziny generała. Źródła podają, że wśród rannych jest córka Czajki oraz jej mąż. W restauracji odbywała się impreza z okazji 55. urodzin generała, a wybuch miał miejsce po tym, jak ochrona odkryła podejrzane pudełko przyniesione przez kobietę. To już trzeci zamach w Moskwie skierowany przeciwko osobom związanym z militarnym sektorem w ostatnich miesiącach. Jay Clayton został nowym dyrektorem wywiadu narodowego w Stanach Zjednoczonych po nominacji przez Donalda Trumpa i zatwierdzeniu przez Senat. Jego kandydatura budziła kontrowersje, zwłaszcza wśród demokratów, którzy zarzucali mu unikanie odpowiedzi na kluczowe pytania dotyczące wyborów prezydenckich w 2020 roku. Clayton, były prokurator federalny i przewodniczący Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, zadeklarował, że jego priorytetem będzie bezpieczeństwo obywateli amerykańskich oraz zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w działaniach wspólnoty wywiadowczej. Zastąpił na tym stanowisku Billa Poulte, który pełnił funkcję przez nieco ponad miesiąc. Mężczyźni coraz częściej odkładają decyzje o ojcostwie, co może wpływać na ich płodność. Specjalista podkreśla, że diagnostyka mężczyzn często rozpoczyna się zbyt późno, a wielu z nich nie traktuje badania nasienia jako elementu profilaktyki zdrowotnej. Wczesna diagnostyka umożliwia szybsze wykrycie ewentualnych problemów oraz lepsze planowanie dalszych działań. Warto również zauważyć, że czynniki związane ze stylem życia oraz wiek mogą negatywnie wpływać na jakość nasienia. Dlatego mężczyźni powinni regularnie oceniać swoją płodność, tak jak kobiety przed planowaną ciążą. Ambasada Rosji złożyła protest do polskich władz po usunięciu pomnika w Pyrzycach, który według Instytutu Pamięci Narodowej był sowieckim obiektem propagandowym. Monument został zdemontowany 31 lipca, a rosyjska placówka uznała ten krok za naruszenie umowy o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen. Władze lokalne podkreślają, że decyzja o usunięciu pomnika była odpowiedzią na społeczne oczekiwania oraz częścią polityki oczyszczania przestrzeni publicznej z symboliki totalitarnej. W miejscu zlikwidowanego monumentu planowane jest postawienie nowego pomnika, nawiązującego do odzyskania niepodległości. Tak kończymy serwis, a wystartujemy znów o pełnej.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła czwarta. Czas na serwis w Radiu DHT. Trzech członków załogi tureckiego statku towarowego Nadeżda odniosło poważne obrażenia w wyniku ataku dronów na Morzu Czarnym, do którego doszło w poniedziałek, około 20 mil morskich od Noworosyjska. W wyniku ataku uszkodzona została część mieszkalna oraz dziób statku, a na pokładzie wybuchł pożar. Wszystkie 22 osoby załogi, w tym 13 Turków, zostały ewakuowane przez rosyjskie jednostki morskie. Turcja, Rumunia i Bułgaria podjęły działania w celu usuwania zagrożeń w związku z wpływem Rosji i Ukrainy na bezpieczeństwo morskie w regionie. Badaczki z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w najnowszej publikacji analizują różnice między pracoholizmem a zdrowym zaangażowaniem w pracę. Pracoholizm wiąże się z wewnętrznym przymusem i lękiem przed porażką, podczas gdy osoby zaangażowane czerpią satysfakcję z pracy i potrafią zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Kluczowe czynniki wpływające na te różnice to poziom energii, cele oraz wartości, a także środowisko pracy. Badaczki podkreślają, że menedżerowie mogą ograniczać pracoholizm, tworząc wspierające środowisko i promując równowagę między pracą a życiem osobistym. Zwracają uwagę na potrzebę dalszych badań, które uwzględnią różnorodne aspekty motywacji i kontekstu kulturowego. W czasie upałów serce intensywniej pracuje, co może prowadzić do zaburzeń ciśnienia tętniczego i obciążać układ krążenia. Objawy zawału serca mogą być różnorodne i nie zawsze oczywiste, obejmując m.in. duszność, zimne poty, nudności oraz nietypowe zmęczenie. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety, u których objawy mogą być mniej typowe. W przypadku wystąpienia niepokojących sygnałów, należy niezwłocznie dzwonić pod numer alarmowy. Szybka reakcja jest kluczowa dla ograniczenia uszkodzeń serca i uniknięcia poważnych powikłań. W wieku 72 lat zmarł Wiesław Królikowski, współtwórca magazynu Teraz Roka. Redakcja czasopisma podkreśliła jego wkład w rozwój pisma, które współtworzył przez blisko 30 lat. Królikowski był cenionym dziennikarzem muzycznym, który specjalizował się w muzyce rockowej i był autorem wielu książek, w tym biografii Tadeusza Nalepy. Jego kariera dziennikarska rozpoczęła się w latach 70., a w 1991 roku założył miesięcznik Tylko Rok. Ostatnie lata spędził jako zastępca redaktora naczelnego Teraz Rok. W sondażu Reuters Ipsos 37% zarejestrowanych wyborców uznało, że lepszy plan dla amerykańskiej gospodarki mają demokraci w porównaniu do 36%, którzy wskazali na republikanów. To pierwszy taki wynik od maja 2017 roku, kiedy demokraci uzyskali przewagę w podobnym badaniu. Ogólne poparcie dla Donalda Trumpa wyniosło 35%, co jest zaledwie 1 punkt procentowy powyżej najniższego poziomu jego notowań w tej kadencji. W przypadku wyborów do Kongresu 42% respondentów zadeklarowało głos na kandydata demokratów, a 37% na republikanina. Republikanie będą bronić niewielkich większości w obu izbach Kongresu Stanów Zjednoczonych, a wyniki sondażu nie przesądzają o rezultacie wyborów. Radio DHT kończy serwis, miksuje kolejne utwory.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła piąta. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Polska doświadcza apogeum silnej fali upałów z temperaturami przekraczającymi 35 stopni Celsjusza, szczególnie na południowym wschodzie kraju. Poranek przynosi chmury i przelotne opady deszczu na wschodzie, podczas gdy w innych regionach dominuje słońce. Oczekiwane są maksymalne temperatury do 37 stopni Celsjusza na Podkarpaciu. Po południu mogą wystąpić burze z opadami gradu i silnym wiatrem, zwłaszcza na zachodzie i południu. W nocy prognozowane są umiarkowane zachmurzenia, a minimum temperatury wyniesie od 15 do 22 stopni Celsjusza. Sieć sklepów Żabka została zaatakowana przez hakerów. CEO potwierdziło biuro prasowe firmy. W wyniku incydentu wyciekły dane osobowe pracowników, partnerów oraz potencjalnie klientów. Hakerzy uzyskali dostęp do kluczowych systemów przetwarzających informacje o klientach. Specjaliści zalecają zmianę haseł oraz zachowanie ostrożności wobec prób kontaktu od oszustów. Żabka zaprzecza, że atak ma związek z problemami z rabatami w sklepach. Mateusz Morawiecki ogłosił zamiar założenia nowej partii politycznej najpóźniej do 15 października. Powstanie ona po formalnym wykluczeniu byłego premiera oraz grupy posłów z Prawa i Sprawiedliwości. Politycy związani ze Stowarzyszeniem Rozwój Plus utworzyli już oddzielny klub parlamentarny. Morawiecki zapowiedział również konwencję stowarzyszenia na dzień rocznicy wyborów parlamentarnych z 2023 roku. Nowa partia powstaje w wyniku rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie kierownictwo postawiło politykom ultimatum dotyczące działalności w stowarzyszeniach politycznych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie ponownie zajmie się sprawą zatrudnienia Bartłomieja Misiewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej. Śledztwo dotyczy okoliczności, w jakich Misiewicz został rzecznikiem prasowym resortu w wieku 25 lat. Po wcześniejszej odmowie wszczęcia postępowania, w maju 2025 roku śledztwo zostało wznowione, a prokuratura regionalna przedłużyła jego termin do 30 września. Do tej pory przesłuchano kilkudziesięciu świadków i zebrano stosowną dokumentację. Nikomu nie postawiono zarzutów. Ukraińskie konsulaty za granicą nie będą mogły świadczyć usług mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat, którzy podlegają obowiązkowi służby wojskowej, bez przedłożenia wojskowych dokumentów rejestracyjnych. Uchwałę w tej sprawie przyjął ukraiński parlament, a jej celem jest weryfikacja osób przebywających za granicą. Mężczyźni będą zobowiązani do przedstawienia dokumentów w formie elektronicznej lub drukowanej, a weryfikacja ich ważności będzie odbywać się w konsulatach, o ile to możliwe technicznie. Rząd w Kijowie przypomina, że mężczyźni w tym przedziale wiekowym, którzy nie posiadają stosownych dokumentów, przebywają za granicą nielegalnie. Przekazaliśmy to, co ważne, teraz trochę luzu przy muzyce.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła szósta. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Pożary w Grecji w pobliżu Aten znów nabrały siły, co wymusiło kolejne ewakuacje mieszkańców. Burmistrz Megary ostrzegł, że ogień zbliża się do strefy przemysłowej, co stwarza poważne zagrożenie. Mimo osłabienia porywów wiatru, w regionie Kandylii występują nadal silne wiatry spowodowane gorącym powietrzem. W najbliższych dniach prognozowane są wysokie temperatury, sięgające 37 stopni Celsjusza, co może pogorszyć sytuację. Strażacy w poniedziałek rano informowali o niewielkiej poprawie, lecz później ogień znowu się rozprzestrzenił. Była prezeska Szpitala Południowego, Anna Łukasik, ujawnia poważne nieprawidłowości w zarządzaniu placówką, w tym oskarżenia wobec doktora Emila Jędrzejewskiego o kreatywną księgowość. Zgłoszenie do prokuratury nastąpiło po odkryciu, że Dawid Kacprzyk mógł fałszować grafik pracy. Audyt zewnętrzny potwierdził nieprawidłowości finansowe, w tym nieuzasadnione premie wypłacone Jędrzejewskiemu. Łukasik zwraca uwagę na bliskie relacje Kacprzyka z politykami, w tym wiceprezydent Warszawy, Renatą Kaznowską. Sprawa ma poważne konsekwencje dla zarządzania szpitalem oraz jego finansów. W dniu 4 sierpnia 2026 roku w Wrocławiu przewiduje się temperaturę 35 stopni Celsjusza, z odczuwalną temperaturą wynoszącą 38 stopni Celsjusza. Umiarkowane zachmurzenie może przynieść burze oraz opady deszczu na poziomie 2,5 mm. Wiatr w mieście będzie wiał z prędkością 9,3 metra na sekundę. Kolejne dni mają być równie gorące, z prognozowaną temperaturą sięgającą do 37 stopni Celsjusza. W cieśninie Ormaz doszło do incydentu, w którym statek został trafiony przez nieznany pocisk, około 37 km na północny wschód od omańskiego miasta Hasab. Na chwilę obecną nie ma informacji o ofiarach ani poważnych uszkodzeniach jednostki. Służby monitorujące ruch morski podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i wymaga stałego nadzoru. W wyniku eskalacji działań zbrojnych i blokady wprowadzonej przez Iran, liczba statków przepływających przez cieśninę spadła o 77%, co oznacza, że obecnie przechodzi zaledwie 5 jednostek. Analitycy oceniają, że napięcia w regionie mogą się nasilać, a operatorzy uważnie monitorują zmiany w ruchu morskim oraz sytuacji dyplomatycznej. Marokańskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ujawniło, że kilka dni przed masowym wtargnięciem migrantów do Ceuty, Rabat ostrzegł Madryt o wysokim ryzyku kryzysu. W wyniku tego incydentu do hiszpańskiej eksklawy dotarło około 60 tysięcy migrantów, z czego większość została już zawrócona do Maroka, a liczba ofiar śmiertelnych wynosi co najmniej 88. Hiszpańska minister obrony wezwała Maroko do przeprowadzenia rzetelnego śledztwa w tej sprawie, wskazując na odpowiedzialność mafii przemytniczych. W odpowiedzi na kryzys, władze Ceuty zainstalowały specjalną nadmuchiwane barierę o długości 500 metrów, mającą na celu powstrzymanie kolejnych prób nielegalnego przekroczenia granicy. Następny serwis za godzinę, a teraz gramy dla Was.
0: Hits of three generations.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na autostradzie A4 między węzłem Zabrze Południe a węzłem Gliwice-Sośnica kierowcy muszą liczyć się z wyłączeniem prawego pasa i ruchem lewym pasem. Do czwartku do 16 na drodze krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą obowiązuje ruch wahadłowy. Równolegle do piątku 14 sierpnia do 19 na autostradzie A4 między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum Ekipy koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do soboty 15 sierpnia do 9 rano na tym samym odcinku drogi krajowej nr 32 między Wilkanowem a Zieloną Górą nadal obowiązuje ruch wahadłowy. Słuchajcie dalej radia DHT i szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie radia DHT.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła siódma. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Maroko ostrzegło Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty, informując o tym jeszcze przed przybyciem około 60 tysięcy osób. Ostrzeżenie było związane z wyrokiem hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który zakazał natychmiastowych wydaleń migrantów. Minister obrony Hiszpanii, Margarita Robles, domaga się rzetelnego śledztwa w sprawie kryzysu migracyjnego, obwiniając mafię za oszustwa wobec migrantów. W wyniku prób przedostania się do Ceuty zginęło co najmniej 88 osób. Hiszpania wprowadza nowe bariery, aby chronić się przed kolejnym napływem nielegalnych migrantów. W wyniku rosyjskiego nalotu na Sumy w Ukrainie zginęła jedna osoba, a kilka zostało rannych, potwierdził gubernator obwodu sumskiego Ołech Chrychorów. Atak miał miejsce na cywilną infrastrukturę, a użyte zostały bomby kierowane, które trafiły w sektor prywatny oraz infrastrukturę w rejonie kowpakowskim. Władze apelują do mieszkańców o ostrożność, podkreślając, że zagrożenie atakami nadal istnieje. Sumy, położone blisko granicy z Rosją, często stają się celem takich działań. We wtorek w Polsce prognozowane są upały, z maksymalną temperaturą sięgającą nawet 37 stopni Celsjusza na południowym wschodzie kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałami oraz burzami, z najwyższymi ostrzeżeniami trzeciego stopnia obejmującymi m.in. województwa opolskie, łódzkie, mazowieckie i lubelskie. W Warszawie temperatura ma wynieść 34 stopnie Celsjusza. W niektórych regionach przewidywane są również burze, z porywami wiatru do 60 km na godzinę na południu oraz do 90 km na godzinę na zachodzie. W nocy z wtorku na środę w południowo-wschodniej części kraju prognozowane są bezchmurne niebo oraz lokalne mgły. Na polu niedaleko Werenii powstał gigantyczny portret Marilyn Monroe, stworzony z okazji setnej rocznicy urodzin gwiazdy. Artysta Dario Gambarin, specjalizujący się w land arcie, wykorzystał do jego namalowania traktor, pług i bronę, tworząc dzieło bez użycia GPS. Portret wyróżnia się nie tylko rozmiarem, ale i szczegółami, takimi jak niebieskie oczy wykonane z folii. Obok wizerunku gwiazdy widnieje napis Marilyn, także stworzony tą samą techniką. Dzieło można podziwiać z góry dzięki zdjęciom i nagraniom z drona. W pierwszych 6 miesiącach 2026 roku w Polsce zarejestrowano 9135 wypadków drogowych, co stanowi spadek o 248 wypadków w porównaniu do roku poprzedniego. W wyniku tych zdarzeń zginęło 666 osób. CO oznacza spadek o 60 ofiar w porównaniu z pierwszym półroczem 2025 roku. Równocześnie liczba rannych zmniejszyła się do 10610. Policja wprowadziła zaostrzenia w przepisach ruchu drogowego, w tym możliwość konfiskaty pojazdów pijanym kierowcom oraz surowsze kary za znaczne przekroczenie prędkości. Wzmożone kontrole drogowe, które w pierwszych 5 miesiącach 2026 roku osiągnęły 20193, są kluczowym elementem w utrzymaniu tego pozytywnego trendu. Takie mamy wiadomości, resztę dopisze muzyka Radia DHT.
0: Hity niekoniecznie na czasie. Radio DHT.

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano na A4 w województwie śląskim, między węzłem Zabrze Południe a Gliwicami Sośnicą ruch odbywa się lewym pasem. Również do piątku do 17 na DK86 w Katowicach kierowcy muszą liczyć się ze zwężonym pasem ruchu z powodu wymiany nawierzchni. Do 9 rano na A4 w województwie opolskim, między węzłem Opole Zachód a brzegiem pojazd typu bus najechał na tył ciężarówki. Od 8 do 11 na A4 w województwie podkarpackim, między węzłem Łańcut a Jarosławem Zachód trwają prace na poboczach. Do 21 na DK30 w województwie dolnośląskim, między Lubaniem a Gryfowem Śląskim, obowiązuje ruch wahadłowy z ograniczeniem prędkości do 40 km na godzinę. Do czwartku do 16 na DK32 w województwie lubuskim, między Wilkanowem a Zieloną Górą, obowiązuje ruch wahadłowy. Do piątku 14 sierpnia do 17 na A1 w województwie kujawsko-pomorskim, między węzłem Nowe Marzy a Warlubiem, w kierunku Gdańska trwa remont jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Trzy pokolenia muzyki.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła ósma. Czas na serwis w Radiu DHT. W Polsce trwa kolejna fala upałów, a w niektórych miejscach temperatura zbliża się do 40 stopni Celsjusza. Najwyższe wartości zanotowano w Krośnie, Krakowie i Wieluniu, gdzie odnotowano 34 stopnie Celsjusza. Szczyt fali upałów przewiduje się na środę, co może skutkować ustanowieniem nowych rekordów temperatury. W czwartek prognozowane są silne nawałnice z opadami deszczu. CEO zapowiada ochłodzenie, a w piątek temperatura spadnie do 21-25 stopni Celsjusza. Rumuni pomyślnie wysadzili podwodną skałę Parajoja na Dunaju. CEO pozwoliło na stabilizację poziomu wody wokół elektrowni jądrowej w Cernawodzie po 30 latach nieudanych prób. Detonacja umożliwiła rozpoczęcie prac mechanicznych, mających na celu załadunek fragmentów skały i utwardzenie nasypu. Hydrolodzy ostrzegają, że poziom wody w Dunaju w Rumunii zbliża się do historycznego minimum. CEO wpływa na bezpieczeństwo energetyczne kraju i skutkuje wyłączeniem bloku numer 1 elektrowni jądrowej. Waleri Załużny, były naczelny dowódca ukraińskiej armii, obecnie ambasador w Wielkiej Brytanii, wyraził brak wiary w szybkie przystąpienie Ukrainy do Sojuszu Północnoatlantyckim. Podkreśla, że mimo 12-letnich starań w dostosowaniu ukraińskich sił zbrojnych do standardów Sojuszu Północnoatlantyckiego, brakuje nowoczesnych technologii wojskowych, które posiadają państwa sojuszu. Załużny zasugerował, że Ukraina może rozważyć nowe sojusze, w tym z Europejskim Blokiem Bezpieczeństwa Militarnego. Jego słowa mogą mieć wpływ na postrzeganie sytuacji Ukrainy w mediach i opinii publicznej na Zachodzie. Po upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie Kolonii w Lubelszczyźnie, Sztab Generalny Wojska Polskiego ostrzega przed intensyfikacją działań propagandowych ze strony Rosji. Armia wskazuje, że rosyjskie media sugerują, iż rakieta mogła pochodzić z Ukrainy, CEO podważa polski system obrony powietrznej. Incydent powiązano również z wizytą prezydenta Ukrainy w Lublinie. Wojsko apeluje o ostrożność i unikanie rozprzestrzeniania spekulacji, oczekując na oficjalne komunikaty. Turecki statek towarowy Nadeżda został zaatakowany przez drony na Morzu Czarnym. CEO spowodowało poważne obrażenia trzech członków załogi. Statek, płynący z rosyjskiego Noworosyjska do tureckiego portu Samsun, znajdował się około 20 mil morskich od Noworosyjska. Wszyscy członkowie 22-osobowej załogi zostali ewakuowani do rosyjskiego portu przez rosyjskie jednostki morskie. W wyniku ataku uszkodzona została część mieszkalna oraz dziób statku, a na pokładzie wybuchł pożar. W odpowiedzi na rosnące zagrożenia, Turcja, Rumunia i Bułgaria zainicjowały wspólne działania na rzecz bezpieczeństwa morskiego w regionie. Wyłączamy newsroom, włączamy dobre brzmienia.
0: Muzyka na każdą pogodę.

0: Motoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 9 rano w województwie opolskim na autostradzie A4 między węzłem Opole Zachód a węzłem Brzeg w kierunku Wrocławia Bus najechał na tu ciężarówki. Od 8 rano do 11 na A4 w województwie podkarpackim między węzłem Łańcut a węzłem Jarosław Zachód trwają prace na poboczach. Równolegle do 16 na DK28 między Zarszynem a Nowosielcami obowiązuje ruch wahadłowy ze zwężeniem jezdni i ograniczeniem prędkości do 50 km na godzinę. Od 9 rano do 19 w województwie śląskim na A1 w Dobieszowicach utrzymują zwężenie jezdni. Do północy na odcinku między węzłem Mszana a węzłem Gorzyce również utrzymują zwężenie jezdni. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.

0: Polsce minęła 9. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Przemysław Czarnek zaapelował do byłych kolegów z Prawa i Sprawiedliwości o współpracę i skoncentrowanie się na sprawach Polski. Podczas konferencji odniósł się do rozłamów partii oraz niskiego poparcia w sondażach, które wynosi 16,9% dla PiS i 7,8% dla frakcji Morawieckiego. Czarnek podkreślił znaczenie jedności na prawicy, aby móc przejąć władzę i wezwał do zajęcia się bieżącymi problemami Polaków, zamiast wewnętrznych sporów. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wznowiła śledztwo dotyczące okoliczności zatrudnienia Bartłomieja Misiewicza w Ministerstwie Obrony Narodowej. Polityk, który w wieku 25 lat został rzecznikiem prasowym resortu. Wcześniej pełnił także funkcję szefa gabinetu politycznego ministra Antoniego Macierewicza. Śledztwo, które rozpoczęto na nowo w maju 2025 roku, zostało przedłużone do 30 września. Dotychczas nie postawiono nikomu zarzutów, a Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej prowadzi dalsze czynności procesowe, w tym przesłuchania świadków. Migracje w Europie stają się narzędziem geopolitycznym. Co widać na przykładzie Ceuty, gdzie sytuacja ujawnia niedopatrzenia Unii Europejskiej w zakresie zarządzania kryzysami migracyjnymi. W przeszłości podobne wyzwania dotknęły Grecję, Litwę, Polskę i Łotwę, które musiały zmierzyć się z masowym napływem osób. Obecne ramy prawne Unia Europejska są niewystarczające do radzenia sobie z nagłymi sytuacjami, co wymaga wprowadzenia specjalnych mechanizmów. Zrównoważenie ochrony granic z przestrzeganiem praw człowieka jest kluczowe dla utrzymania zaufania obywateli do działań Unii Europejskiej. Piotr Pytel został ułaskawiony przez prezydenta Karola Nawrockiego, co wywołało w nim ogromne emocje. Pytel, skazany na dożywocie w 2006 roku za zabójstwo, którego nie popełnił, zareagował na tę decyzję stwierdzeniem, że jest to wspaniała informacja, która go zamurowała. Planuje walczyć o wznowienie procesu w Niemczech, dokończyć leczenie oraz rozpocząć pracę. Pytel zaznaczył, że chce patrzeć w przyszłość, a nie wracać do przeszłości. Poparcie dla działań Donalda Trumpa spadło z 37% do 35%, co jest najniższym wynikiem w jego kadencji. Po raz pierwszy od niemal 10 lat więcej Amerykanów uważa, że demokraci lepiej radzą sobie z gospodarką niż republikanie. Z sondażu przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie agencji Reutera wynika, że 37% respondentów wskazało na lepsze podejście demokratów do gospodarki, w porównaniu do 36% dla republikanów. Wybory połówkowe, które odbędą się w listopadzie, mogą mieć istotny wpływ na przyszłość kontroli kongresu. Koniec serwisu, czas na wasze ulubione kawałki.
1: Radio DHT.

Minęła 10. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Kryzys migracyjny w Ceucie skłonił ministrów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej do zwołania nadzwyczajnego spotkania, na którym omówią kwestie związane z migracją. Hiszpania apeluje o solidarność europejską w odpowiedzi na masowe przybycie migrantów, chociaż większość z nich została odesłana do Maroka. Włochy postulują utworzenie ośrodków deportacyjnych poza granicami Unii Europejskiej, co budzi kontrowersje w Hiszpanii. Przewodnicząca Komisji Europejskiej podkreśliła konieczność wzmocnienia kontroli granicznych oraz współpracy z krajami partnerskimi, a Sojusz 22 krajów wzywa do zaostrzenia tych kontroli. Spotkanie ma na celu podniesienie kwestii migracji na wyższy poziom priorytetów w Unii Europejskiej. W czwartek nad Polską wleciała rosyjska rakieta CH-101, która spadła w pobliżu Tarnawy Kolonii w województwie lubelskim. Ukraiński pilot próbował zestrzelić rakietę, jednak musiał zawrócić 20 sekund przed polską granicą z obawy przed omyłkowym zestrzelonym swoim samolotu przez polskie F-16. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zaznaczył, że rakieta mogłaby zostać zestrzelona w kilka sekund, gdyby zaczęła zagrażać ludziom lub infrastrukturze. Syreny alarmowe w Lublinie zadziałały, a pojawiły się również pytania dotyczące dostępnych schronień. Rozłam w Prawie i Sprawiedliwości oraz nowa formacja Rozwój Plus, kierowana przez Mateusza Morawieckiego, zmieniają układ sił na prawicy. Koalicja Obywatelska prowadzi z poparciem 31,1%, a PiS spadło do 20,6%, co skutkuje utratą 33 mandatów, w efekcie zdobywając 119 miejsc. Nowa partia Morawieckiego uzyskała 6,2% poparcia, co może wpłynąć na przyszłe wybory. Zmniejsza się także możliwość utworzenia rządu przez obecne partie, co zwiększa szanse obozu opozycji. Paweł P., podejrzany w sprawie RARS, opuścił areszt po decyzji sądu, który uznał, że nie ma obaw o matactwa ani ucieczkę. Aresztowany 15 lipca jest oskarżony o działania w zorganizowanej grupie przestępczej, w tym oszustwa przy kontrakcie na dostawę agregatów o wartości 345 milionów złotych. Śledztwo w sprawie RARS obejmuje już 18 osób i 41 zarzutów dotyczących nieprawidłowości. Paweł P. pełnił funkcję pełnomocnika prezesa do spraw zakupów w agencji. Aleksandra Leo z Klubu Parlamentarnego Centrum krytykuje Mateusza Morawieckiego, zarzucając mu brak odwagi oraz skupienie na stołkach i pieniądzach w obliczu rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Podkreśla, że Morawiecki próbował przedstawiać się jako centrowy polityk, jednak jego wiarygodność została podważona przez nieudane inwestycje i kontrowersyjne decyzje rządu. Leo zauważa, że Morawiecki i jego zwolennicy dostrzegli marginalizację w partii, a ich negocjacje nie przyniosły rezultatu, co skłoniło ich do odejścia. Przewiduje, że PiS i klub Morawieckiego mogą dojść do porozumienia przed nadchodzącymi wyborami. Newsroom odpoczywa, studio emisyjne budzi się do życia, kolejne wiadomości za godzinę.

0: cegiełkę i razem z nami rozbudowuj radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
1: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 11. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Policjant z Chełma, Andrzej B., uderzył radiowozem w budynek komendy podczas cofania na parkingu, będąc w stanie nietrzeźwym. Alkomat wykazał do 0,30 mg alkoholu w wydychanym powietrzu. Mężczyzna przyznał się do winy, wskazując, że spożywał alkohol dzień wcześniej. Został zawieszony w obowiązkach, a prokuratura rejonowa w Chełmie wszczęła postępowanie w tej sprawie. Republika Mołdawii wprowadza ograniczenia w odpowiedzi na kryzys energetyczny oraz niedobór wody spowodowany niskim poziomem rzeki Dniestr. Został ograniczony komercyjny eksport energii elektrycznej oraz zmniejszone zużycie energii w instytucjach publicznych i handlowych. Władze zalecają unikanie korzystania z wind w godzinach szczytu oraz ograniczają korzystanie z wody pitnej do niezbędnych potrzeb. Przedsiębiorstwa o wysokim zużyciu energii zobowiązane są do ograniczenia poboru prądu w godzinach szczytu, a w miejscowościach dotkniętych kryzysem rozważana jest dystrybucja wody pitnej przy użyciu mobilnych cystern. Elektrownia jądrowa w Paks na Węgrzech była bliska całkowitego wyłączenia z powodu rekordowo niskiego poziomu wody w Dunaju. Premier Peter Magyar ogłosił, że udało się jednak utrzymać pracę ostatniej turbiny, co jest kluczowe, ponieważ elektrownia ta odpowiada za niemal połowę produkcji energii elektrycznej w kraju. Rząd węgierski apeluje do obywateli o ograniczenie zużycia prądu oraz oszczędzanie wody, aby zminimalizować skutki ekstremalnych warunków pogodowych. Sytuacja ta podkreśla wrażliwość systemów energetycznych na zmiany klimatyczne. Rosyjski żołnierz otworzył ogień w wiosce Chmielnickie pod Sewastopolem, zabijając 4 osoby, w tym 3 cywilów. Incydent rozpoczął się od strzałów w kierunku współtowarzyszy broni, a następnie żołnierz zaatakował cywilów. 4 osoby zostały ranne i są obecnie leczone. Żołnierz został zatrzymany, a służby operacyjne prowadzą śledztwo w tej sprawie. Prawo i Sprawiedliwość złożyło wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o stwierdzenie niekonstytucyjności przepisów wprowadzających obowiązkową edukację zdrowotną w szkołach oraz modułu dotyczącego zdrowia seksualnego. Wiceprezes partii Przemysław Czarnek argumentuje, że nowe regulacje są sprzeczne z artykułem 18 Konstytucji, który chroni małżeństwo i rodzinę. Minister edukacji Barbara Nowacka zapowiedziała, że edukacja zdrowotna stanie się przedmiotem obowiązkowym od roku szkolnego 2026 i 2027, natomiast moduł o zdrowiu seksualnym ma pozostać nieobowiązkowy. PiS domaga się szybkiej reakcji Trybunału, aby nowe przepisy nie weszły w życie od 1 września. Przedstawiciele partii krytykują również likwidację przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie, podkreślając znaczenie tradycyjnych wartości rodzinnych. To były wiadomości Radia DHT.

0: wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 12. Czas na serwis w Radiu DHT. Mihail Koganiceanu to pierwsza miejscowość w Rumunii, w której z powodu suszy woda będzie wyłączana nocą, co ma na celu umożliwienie uzupełnienia rezerw w systemie. Ograniczenia będą obowiązywać bezterminowo, a woda będzie wstrzymywana każdej nocy w godzinach od 22 do 6. Operator wodociągów ostrzega mieszkańców przed nieuzasadnionym używaniem wody pitnej do celów innych niż codzienne. Sytuacja ta jest częścią szerszego kryzysu w kraju, gdzie spadek przepływu Dunaju prowadzi do regionalnego deficytu energetycznego. W Warszawie podczas remontu linii tramwajowej na Aleja Solidarności znaleziono niewybuch z czasów II wojny światowej. Na miejsce zdarzenia przybyły służby, w tym policja oraz funkcjonariusze grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego, którzy zabezpieczają teren. Przejazd na odcinku Jana Pawła II plac Bankowy został zablokowany, co skutkuje utrudnieniami w kursowaniu autobusów linii stołecznych. Prowadzono objazdy dla autobusów oraz kierowców samochodów. Prezydent Karol Nawrocki skorzystał z prawa łaski, ułaskawiając 3 osoby, w tym Piotra Staruchowicza, co wzbudziło kontrowersje. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz broni tej decyzji, podkreślając, że prezydent działa zgodnie z polską konstytucją. Staruchowicz, znany kibic, uzyskał zatarcie skazania oraz zniesienie zakazu wstępu na imprezy masowe. W ciągu ostatniego roku prezydent skorzystał z prawa łaski 7 razy, odmawiając 5 razy. Rzecznik zaznaczył, że prezydent nie ma obowiązku tłumaczenia swoich decyzji w tej kwestii. Amerykańska armia wysłała e-maile do analityków wojskowych z prośbą o nowe, kreatywne i niekonwencjonalne sposoby wywierania presji na Iran. Rzecznik Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych podkreślił, że takie działania świadczą o ograniczonych opcjach. W kontekście możliwości zintensyfikowania kampanii wojskowej, rozważane są ataki na irańskie instalacje nuklearne, które mają być symboliczne. Agencje wywiadowcze oceniają, że bombardowania prawdopodobnie nie wpłyną na sytuację w Iranie. Turecki statek towarowy Nadeżda został ostrzelany w wyniku ataku dronowego na Morzu Czarnym w pobliżu rosyjskiego portu w Noworosyjsku, z którego wypływał. Po trafieniu na pokładzie wybuchł pożar, a 3 członków załogi odniosło poważne obrażenia. Wszystkie 22 osoby na pokładzie zostały ewakuowane przez rosyjskie jednostki morskie. Statek płynął z Noworosyjska do Samsun w Azji Mniejszej. Wstępne ustalenia wskazują na uszkodzenia części mieszkalnej oraz dziobu jednostki. Kolejny serwis za godzinę, zostańcie z nami.
0: You are listening to the best internet radio station. This is D.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 13. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. W Ceucie trwa kryzys migracyjny, gdzie około 60 tysięcy migrantów z Maroka ukrywa się, obawiając się deportacji. Mieszkańcy skarżą się na zanieczyszczenie terenów leśnych oraz na włamania do domów, co prowadzi do narastającego poczucia dezorientacji wśród obywateli. Policja i wojsko patrolują obszar, poszukując migrantów, jednak dobrze zorganizowani przemytnicy wciąż zyskują na tej sytuacji. Władze zwracają uwagę na problem gromadzenia się śmieci w miejscach obozowania migrantów. CO staje się coraz poważniejszym zagrożeniem dla lokalnego środowiska. W Madrycie odbywają się demonstracje przeciwko rządowi w związku z brakiem skutecznych działań w kwestii migracji. W Ceucie występują znaczne rozbieżności w liczbie ofiar kryzysu migracyjnego, gdzie raporty wskazują od 11 do niemal 130 zgonów. Hiszpańskie i marokańskie władze podają różne dane, CO utrudnia ustalenie rzeczywistej liczby ofiar. Ekspert zauważa, że marokańskie służby wywiadowcze mogły być świadome nadchodzącego kryzysu, a ich powściągliwość w użyciu przemocy mogła być próbą uniknięcia skandalu. Wydarzenia te mogą być także interpretowane jako ostrzeżenie ze strony Maroka dla Hiszpanii i Unii Europejskiej w kontekście sytuacji w Saharze Zachodniej. Dalsze działania w tej sprawie mogą być konieczne, aby wyjaśnić sytuację i ustalić przyczyny kryzysu. Premier Rosji Michał Miszustin ogłosił plany rozwoju patriotycznej turystyki, w której uczestniczyć będą weterani wojny w Ukrainie. Program ma na celu połączenie edukacji patriotycznej z turystyką, gdzie weterani będą pełnili rolę instruktorów. Rząd planuje znaczące inwestycje w infrastrukturę turystyczną, aby zachęcić młodzież do odwiedzania różnych miejsc w Rosji. W odpowiedzi na spadek krajowej turystyki rząd przeznaczył również fundusze na letni wypoczynek dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji. Niemcy odgrywają kluczową rolę w europejskiej obronie konwencjonalnej, CO podkreśla wiceszef Pentagonu Elbridge Colby. W ramach strategii Sojuszu Północnoatlantyckim 3.0 Niemcy pozycjonują się jako liderzy, podczas gdy Stany Zjednoczone będą zapewniać parasol nuklearny. Colby regularnie konsultuje się z europejskimi sojusznikami, a rozmowy te mają charakter praktyczny i konkretny. Celem strategii jest wzmocnienie Sojusz Północnoatlantycki i uczynienie go bardziej zrównoważonym. Kobieta biegała z nożami po ulicy Gagarina we Wrocławiu, wykrzykując obelgi do Ukraińców. Policja interweniowała i umieściła ją w izbie wytrzeźwień. Incydent miał miejsce zaledwie dwa dni po tym, jak 18-letni Ukrainiec zaatakował nożem 30-letnią Polkę, która w wyniku ataku trafiła do szpitala w stanie zagrażającym życiu, ale została już wypisana. Policja ujęła napastnika, któremu postawiono zarzut usiłowania zabójstwa. Tyle wiadomości, wracamy do muzyki w Radiu DHT.
0: This is Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 14. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. W wypadku drogowym w kantonie Turgowia w Szwajcarii zginęły dwie osoby, w tym 31-letni pieszy pochodzący z Polski oraz 27-letni motocyklista. Do zdarzenia doszło, gdy motocyklista uderzył w grupę 7 pieszych. Inny pieszy, 38-letni Polak, odniósł ciężkie obrażenia i został przetransportowany do szpitala. Lokalne władze prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn wypadku, wskazując na ciemności i zbliżającą się burzę jako możliwe czynniki. Policja apeluje o kontakt do świadków zdarzenia. Szwecja wyraża obawy dotyczące możliwości rosyjskich ataków po incydencie z rosyjską rakietą, która spadła w Polsce. Generał Michaela Klessona zwrócił uwagę na zagrożenia związane z sabotażem oraz możliwymi operacjami wojskowymi. Wiceadmirał Ewa Skog-Hasłum podkreśliła trudności w ocenie intencji przeciwnika. W odpowiedzi na sytuację Szwecja wprowadziła plan działania na wypadek eskalacji konfliktu w regionie Bałtyku oraz strategię obrony psychologicznej. Naczelny dowódca szwedzkich sił zbrojnych zaapelował do obywateli o przygotowanie się mentalnie na ewentualny atak. Zwiększona aktywność ukraińskich rakiet i dronów skłoniła Rosję do wysłania w powietrze 4 samolotów A-50U, co jest nietypowe w trakcie trwającej inwazji. Samoloty te pełnią kluczową rolę w systemie obrony, monitorując zagrożenia oraz koordynując działania obronne. Wysyłanie tych maszyn, które kosztują ponad miliard złotych każda, wiąże się z dużym ryzykiem, szczególnie po utracie dwóch z nich. Rosja podejmuje te działania w odpowiedzi na rosnące zagrożenie ze strony Ukrainy. W ciągu 5 dni wydarzenia Pamięciownik w Garbowie kilkaset osób odwiedziło wystawę, na której przybywało zdjęć i historii. Aż 80 mieszkańców przyniosło rodzinne fotografie, często całe albumy, które po zeskanowaniu trafiały na ściany pawilonu. Wystawa zmieniała się z godziny na godzinę, umożliwiając uczestnikom odnalezienie bliskich na fotografiach sprzed 60 lat. Inicjatywa skupiła uwagę społeczności lokalnej i pozwoliła na odkrycie wielu osobistych historii. W Puszczy Białowieskiej doszło do groźnego incydentu, gdy żub przewrócił mężczyznę, który zbliżył się do niego. Świadkowie zdarzenia opublikowali nagranie, na którym widać, jak mężczyzna, mimo utykania, wsiada do samochodu bez poważnych obrażeń. Białowieski Park Narodowy apeluje o zachowanie bezpiecznej odległości wynoszącej minimum 50 metrów od żubrów, które mogą być niebezpieczne, gdy czują zagrożenie. Ekspert z Instytutu Biologii Ssaków podkreśla, że takie zachowania są przykładem ludzkiej nieodpowiedzialności i przypomina o konieczności podziwiania dzikich zwierząt z odpowiedniej odległości. Puszcza Białowieska jest domem dla największej populacji żubrów w Polsce, liczącej według danych z końca 2025 roku 1176 osobników. Następny serwis już za godzinę, a teraz gramy dalej.
0: Only the best music on DHT Radio.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 15. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Ukraina i Rosja prowadzą intensywną wojnę o zniszczenie systemów energetycznych, co wpłynie na przyszłe rozmowy pokojowe, ostrzega ukraiński minister energetyki Denis Szmyhal. Zima 2026 roku może być szczególnie trudna, a Rosja planuje załamanie ukraińskiego społeczeństwa. Ukraina prowadzi ataki na rosyjskie rafinerie, starając się zmusić Rosję do zakończenia konfliktu. Szmyhal podkreśla potrzebę pocisków PAC-3 do obrony przed atakami oraz dodatkowych funduszy na zabezpieczenie infrastruktury. Minister wyraża pesymizm co do możliwości zakończenia wojny w najbliższych miesiącach. Cudzoziemka z Kolumbii, nieświadoma swojego udziału, poinformowała prokuraturę o procederze produkcji fałszywych legitymacji studenckich w Polsce. Prokuratura początkowo odmówiła wszczęcia śledztwa, uznając, że nie doszło do przestępstwa, jednak po interwencji mediów zmieniła zdanie. Sprawa dotyczy sześciorga członków zorganizowanej grupy, która wydawała fikcyjne zaświadczenia o nauce, co spowodowało straty finansowe dla Skarbu Państwa. Prokuratura bada także działania Straży Granicznej, która zwalcza nadużycia związane z fałszowaniem dokumentów pobytowych. Obecnie nie ma danych na temat skali tego procederu. Zakończyło się spotkanie ministrów spraw wewnętrznych krajów Unii Europejskiej, na którym podkreślono, że priorytetem jest ochrona granic Unii. Wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Maciej Duszczyk, zaznaczył, że bez restrykcyjnej polityki nie będzie możliwości utrzymania strefy Schengen w obecnym kształcie. Ustalono również, że osoby nielegalnie przekraczające granice nie będą mogły zalegalizować swojego pobytu, a każda taka osoba będzie musiała wrócić do kraju pochodzenia. Ochrona granic zewnętrznych Unii Europejskiej będzie jednym z kluczowych tematów październikowego posiedzenia Rady Europejskiej. Dwie elektrownie Enei w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę z powodu niskiego stanu wody w Wiśle. Na godzinę 12 wstrzymano działanie kilku bloków energetycznych w obu lokalizacjach. Enea Wytwarzanie monitoruje sytuację hydrologiczną, wskazując na obniżone stany wody oraz wahania przepływów, co wpływa na stabilność procesów technologicznych oraz bezpieczeństwo krajowego systemu energetycznego. Elektrownia Połaniec dostosowuje działanie bloków do aktualnych warunków eksploatacyjnych. Mateusz Morawiecki może odegrać kluczową rolę w przyszłym rządzie po wyborach w 2027 roku, przy potencjalnym utworzeniu koalicji czterech partii prawicowych. W jego decyzjach będą miały wpływ różne naciski, w tym ze strony amerykańskiej i europejskiej. Istnieje również możliwość powstania mniejszościowego rządu lub sytuacji, w której utworzenie rządu będzie niemożliwe, co mogłoby prowadzić do nowych wyborów. Taki rozwój wydarzeń stanowiłby nowe doświadczenie w polskiej polityce, a destabilizacja parlamentarna nie była dotychczas praktykowana. Z newsroomu Radia DHT tyle, przed nami kolejne przeboje trzech pokoleń.
0: Przeboje, które łączą pokolenia. Trzy pokolenia. Radio DHT.

0: 3 pokolenia muzyki. Radio THT.
1: Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 17 na DK51 między Dobrą Miastem a Barcikowem w województwie warmińsko-mazurskim zabezpieczają roboty tablicą zamykającą. Do 19 na S61 między węzłem Łomża Zachód a Kolnem w województwie podlaskim trwają szybko postępujące prace. Do 19 w Dobieszowicach na A1 utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do północy na odcinku węzeł Mszana, węzeł Gorzyce również utrzymują zwężenie jezdni. Do 23 na DK50 między Sobiekórskiem a Rudzieńkiem trwają roboty. Dodatkowo do piątku do 13 na odcinku Płońsk, Wyszogród koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 18 na DK82 między Łęczną a Włodawą w województwie lubelskim obowiązują ograniczenia na całym odcinku. Zapraszamy do słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni. Radio.

0: 300 tysięcy zmobilizowanych Rosjan w 2022 roku. Do połowy 2025 roku na froncie ukraińskim pozostało jedynie 168 tysięcy 500. Rosja traci niemal połowę swoich czynnych żołnierzy na Ukrainie każdego roku, a w 2023 roku straty wśród żołnierzy kontraktowych wyniosły 182 300. Od momentu inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku Rosja straciła około 1 400 000 ludzi, w tym 450 000 ofiar śmiertelnych. Władimir Putin może podawać nieprecyzyjne liczby dotyczące liczby żołnierzy na froncie. W Prawie i Sprawiedliwości narasta oburzenie po wypowiedziach Mateusza Morawieckiego, który zapowiedział ujawnienie świadków i dowodów dotyczących podejmowania kluczowych decyzji w rządzie. Niektórzy członkowie PiS interpretują te słowa jako groźby wobec Jarosława Kaczyńskiego. Kaczyński skrytykował Morawieckiego za zrzucanie odpowiedzialności na innych, a przeciwnicy byłego premiera wskazują na zniekształcony obraz sytuacji, który mógł doprowadzić do utraty zaufania. Morawiecki ostrzegł, że ma dowody, co może mieć poważne konsekwencje w relacjach między nim a Kaczyńskim. Na Bałtyku pojawił się rosyjski niszczyciel, który zazwyczaj operuje na Morzu Barentsa. Spekuluje się, że jego misją może być ochrona rosyjskiej floty cieni. Obecność tego okrętu w regionie wzbudza zainteresowanie i obawy w kontekście bezpieczeństwa morskiego. Dalsze działania Rosji w tej sprawie mogą być monitorowane przez sąsiednie państwa. Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę o monitorowaniu cen w całym łańcuchu dostaw żywności, która wejdzie w życie 1 stycznia 2027 roku. Nowe przepisy mają na celu szybkie ustalanie przyczyn gwałtownych wzrostów cen żywności, które w ostatnim czasie stały się powodem niezadowolenia społeczeństwa. Ustawa upoważnia instytucje państwowe do pozyskiwania danych o firmach z branży spożywczej od Federalnej Służby Podatkowej, co ma umożliwić analizę zmian cen żywności. Według prognoz Banku Centralnego Rosji inflacja wyniesie 5,5% w 2026 roku. Jarosław Kaczyński skrytykował Mateusza Morawieckiego, twierdząc, że jego wrogiem nie jest Donald Tusk, lecz on sam oraz Prawo i Sprawiedliwość. Prezes PiS zauważył, że premier może znajdować się w dziwnym stanie, nawiązując do ostatnich wypowiedzi Morawieckiego, które sugerują poszukiwanie nowych sojuszników. Kaczyński dodał, że były premier zrzuca odpowiedzialność za decyzje na innych, a jego zapowiedź założenia nowej partii politycznej ma nastąpić najpóźniej 15 października podczas konwencji Stowarzyszenia Rozwoju Plus. Tak brzmiały informacje Radia DHT. Czas na muzykę.
1: Piosenki sprzed wielu lat i kilku dni.

0: Autoserwis.
1: Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 na drodze S61 w województwie podlaskim między węzłem Łomża Zachód a Kolno trwają prace drogowe. Do 19 na autostradzie A1 w Dobieszowicach utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do północy na odcinku od węzła Mszana do węzła Gorzyce również obowiązuje zwężenie. Do 23 na drodze DK50 między Sobiekórskiem a Rudzienkiem występują utrudnienia. Do piątku do 13 na odcinku od Płońska do Wyszogrodu koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 18 na drodze DK82 w województwie lubelskim na odcinku od Łęcznej do Włodawy obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
0: Motoserwis.
2: Słuchacie Radia DHT. Muzyki, która łączy pokolenia.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła 17. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Premier Donald Tusk skomentował decyzję prezydenta Karola Nawrockiego o ułaskawieniu 3 osób, w tym Piotra Staruchowicza, lidera kibiców Legii Warszawa, który miał zakaz wstępu na imprezy masowe. Tusk zasugerował, że niektóre ułaskawienia mówią więcej o przywódcach niż ich przemówienia. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że decyzja była wynikiem analizy akt sprawy i dotyczyła incydentu z 2025 roku. Kontrowersyjny charakter tej decyzji wywołał krytyczne reakcje w społeczeństwie. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy, SBU, ostrzegła o wzroście prób zamachów na ukraińskich żołnierzy przez rosyjski wywiad, który wykorzystuje tzw. miodowe pułapki. Od początku 2026 roku SBU udaremniła ponad 50 takich prób, w tym z użyciem trucizn i ładunków wybuchowych. W jednym z przypadków zatrzymano agentkę Federalnej Służby Bezpieczeństwa, która próbowała otruć żołnierza za pomocą sfingowanej paczki z lekarstwami. Prowadzone są śledztwa, które mogą skutkować karą dożywocia. Ruch Huti ogłosił atak na lotnisko w Nadranie w Arabii Saudyjskiej, który został przeprowadzony za pomocą drona. Generał Yahya Sari potwierdził, że atak był celny i wynikał z naruszeń przestrzeni powietrznej przez saudyjskie siły. Napięcie między Huti a Arabią Saudyjską wzrosło po ogłoszeniu morskiej blokady, której Rijad zaprzecza. Tuż przed wizytą Władimira Putina w Krasnojarsku ceny paliwa gwałtownie spadły, a cena benzyny AI-92 wyniosła 63 rubel, AI-95 67 rubli, a AI-98 96 rubli. Spółka Krasnojarsk Nefteprodukt tłumaczy obniżki tymczasową poprawą logistyki i dostawami z rafinerii. Po wizycie prezydenta ceny paliwa wróciły do wcześniejszego poziomu. W trakcie wizyty Władimir Putin uczestniczył w finale konkursu dla dzieci Bolszaja Peremena. Pasażerowie lotu z Krakowa do Liverpoolu czekali ponad 15 godzin na odlot z powodu drobnej usterki technicznej samolotu. Ostatecznie lot, który miał wystartować o godzinie 8.55, wyleciał dopiero o 0.40 we wtorek. Przewoźnik wydał każdemu z około 150 pasażerów jeden kupon na posiłek o

Co jest w telewizji grane? O czym radia szumią fale? Jeśli wiedzieć będziesz chciał, włącz po prostu RTV. W każdą sobotę od 16 na antenie radia DHT o aktualnych wydarzeniach związanych z radiem i telewizją opowiedzą Milena Wiśniewska i Michał Dziwisz.

0: Motoserwis. Oto najważniejsze informacje z polskich dróg. Do 19 na drodze S61 w województwie podlaskim między węzłem Łomża Zachód a Kolno trwają prace drogowe. Do 19 na autostradzie A1 w Dobieszowicach utrzymują zwężenie jezdni. Równolegle do północy na odcinku od węzła Mszana do węzła Gorzyce również obowiązuje zwężenie. Do 23 na drodze DK50 między Sobiekurskiem a Rudzienkiem występują utrudnienia. Do piątku do 13 na odcinku od Płońska do Wyszogrodu koszą pobocza i miejscami zwężają jezdnie. Do jutra do 18 na drodze DK82 w województwie lubelskim na odcinku od Łęcznej do Włodawy obowiązują ograniczenia. Zapraszamy do dalszego słuchania Radia DHT i życzymy szerokiej drogi.
1: Motoserwis.

Minęła 18. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Co dziesiąta duża firma w Rosji planuje zwolnienia z powodu problemów finansowych, według raportu Rosyjskiego Związku Przemysłowców i Przedsiębiorców. 40% ankietowanych przedsiębiorstw zamierza ograniczyć zatrudnienie, co stanowi niemal dwukrotny wzrost w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Koleje rosyjskie planują zredukować 15% personelu centrali, a firma Nowe Technologie Chmurowe zwolniła prawie 80% pracowników. Sberbank zmniejszył liczbę zatrudnionych o blisko 2,5 tysiąca osób. CEO obniżyło stan zatrudnienia do poziomu sprzed 2 lat. Przedsiębiorstwa wprowadzają także bezpłatne urlopy oraz zmieniają tryb pracy na niepełny etat, aby przetrwać kryzys. Żabka potwierdziła cyberatak na swój system do wymiany informacji z

zapobiec przyszłym incydentom. Dodatkowo incydent mógł być związany z problemami z naliczaniem rabatów w sklepach. Polski wolontariusz Marek Rusek-Wolski zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych, potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Rusek-Wolski, który od kilku lat dostarczał pomoc humanitarną do wschodniej Ukrainy, zginął na skutek uderzenia rosyjskiego drona w Charkowie 27 lipca. Rzecznik MSZ złożył kondolencje rodzinie zmarłego i zaznaczył, że ambasada Polski w Ukrainie zapewnia bliskim niezbędne wsparcie konsularne. Informacja o jego śmierci pojawiła się na grupie Razem dla Ukrainy na Facebooku, której był administratorem. Andrzej Morozowski, ceniony dziennikarz, zmarł w wieku 69 lat. Urodził się w Warszawie i ukończył Wydział Wiedzy o Teatrze w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej. Zdobył wiele prestiżowych nagród, w tym Grand Press oraz telewizyjnego Wiktora. Pracował w Radiu Z oraz TVN24, prowadząc liczne programy informacyjne i publicystyczne. Współpraca z Tomaszem Sekielskim zaowocowała programem Teraz My oraz książką Piękna dwudziestoletnia, 12 rozmów o wolnej Polsce. Wyrzucenie Mateusza Morawieckiego oraz grupy kilkudziesięciu posłów z Prawa i Sprawiedliwości stanowi jeden z największych kryzysów w 25-letniej historii tej partii. Obecnie PiS nie ma już dominującej pozycji na prawicy, co sprzyja powstawaniu konkurencyjnych ugrupowań, takich jak Konfederacja oraz Konfederacja Korony Polskiej. Nowa inicjatywa Morawieckiego może stanowić realne zagrożenie dla Prawa i Sprawiedliwości, a kluczowym wyzwaniem będzie budowa struktur lokalnych. Sondaże wskazują, że każde poparcie dla nowej partii Morawieckiego to potencjalna strata dla PiS w nadchodzących wyborach. To koniec serwisu, a na antenie DHT startuje nowy przebojowy zestaw.

Minęła 19. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. Na dworcu PKP w Miastku w województwie pomorskim zginął 24-letni mężczyzna, który został potrącony przez pociąg osobowy relacji Słupsk-Chojnice. Mężczyzna próbował przebiąć przez torowisko w momencie, gdy nadjeżdżał pociąg. Mimo natychmiastowej reanimacji nie udało się uratować jego życia. Policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie, a funkcjonariusze zabezpieczają dowody w miejscu zdarzenia. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak rosyjskiego drona na cywila w Chersoniu, określając go jako barbarzyńską zbrodnię wojenną. Zdarzenie to, według niego, pokazuje, że Rosjanie czerpią satysfakcję z takich działań, co stało się codziennością w regionie. Zełenski zaapelował o międzynarodową współpracę.

Deszczowe będą nadal groźne, z kontynuacją burz i wysokich temperatur. Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą mieć wpływ na energetykę, transport, szpitale, szkoły oraz codzienne życie obywateli. Największa rosyjska platforma handlowa Wildberries przenosi towary do magazynów w Kazachstanie, Uzbekistanie i na Białorusi w związku z atakami ukraińskich dronów, które zniszczyły 20% jej powierzchni magazynowej. Pracownicy firmy informują o przygotowaniach do długoterminowego przechowywania towarów poza Rosją. Ta zmiana może wpłynąć na terminy dostaw i ceny, co z kolei może pogorszyć konkurencyjność Wildberries na rynku. W związku z tym pojawiają się obawy, że tanie towary z Chin mogą stanowić zagrożenie dla rosyjskich sprzedawców. W Ceucie przybyło około 60 tysięcy migrantów. CEO wzbudziło pytania o przyczyny tego incydentu. Ekspertka do spraw polityki migracyjnej Unii Europejskiej, Jolanta Szymańska, wskazuje na możliwą instrumentalizację migracji przez władze marokańskie oraz sporny wyrok hiszpańskiego Sądu Najwyższego. Kryzys ten ujawnił niski poziom zaufania między państwami członkowskimi Unii Europejskiej i wykorzystanie kwestii migracyjnych przez skrajne partie polityczne. Unia Europejska wprowadziła pakt migracyjny, który ma na celu przyspieszenie procesów granicznych i deportacyjnych. Wracamy do grania kolejny serwis Radia DHT już niedługo.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: Minęła 20. Czas na serwis w Radiu DHT. Norbert C. usłyszał zarzuty dotyczące brutalnych ataków na dwie kobiety we Wrocławiu. Pierwszą z nich miał zgwałcić, co spowodowało u niej obrażenia, natomiast drugą pozbawił wolności. Ta ofiara zginęła po upadku z dużej wysokości. Po przybyciu ratowników medycznych podejrzany wykazywał agresję wobec nich. Norbert C. został aresztowany na 3 miesiące, a za gwałt grozi mu od 2 do 15 lat więzienia. Unia Europejska wyraziła pełną solidarność z Hiszpanią w odpowiedzi na kryzys migracyjny w Ceucie. Podczas nadzwyczajnej wideokonferencji ministrów spraw wewnętrznych Unia Europejska, państwa członkowskie zadeklarowały wsparcie dla Madrytu. Komisarz Unii Europejskiej Magnus Brunner zaznaczył, że napływ migrantów stanowił test dla bezpieczeństwa zewnętrznych granic Europy. Jednak żaden z migrantów nie przedostał się na kontynent, co oświadczy o skuteczności ochrony granic. Irlandzki minister sprawiedliwości podkreślił, że migracja wymaga zjednoczonej europejskiej odpowiedzi. Władimir Putin podpisał ustawę, która wprowadza surowe ograniczenia dla obywateli Rosji przebywających za granicą, dotyczące osób skazanych zaocznie na podstawie zarzutów politycznych. Nowe przepisy mogą prowadzić do faktycznego pozbawienia tych obywateli obywatelstwa. Ustawa

dziennikarzy i pokazał, iż profesjonalizm nie wymaga krzyku. Poseł PiS Janusz Cieszyński wspomniał o jego walce z chorobą, która stała się inspiracją dla innych. Śmierć Morozowskiego została uznana za ogromną stratę dla polskiego dziennikarstwa i życia społecznego. Prezydent Rafał Trzaskowski nie upoważnił Dawida Kacprzyka do działań w swoim imieniu związanych z funkcjonowaniem Szpitala Południowego, CEO potwierdza Monika Biów, rzeczniczka urzędu MST. Warszawy. Była prezes szpitala, Anna Łukasik, ujawnia nowe informacje na temat osobistych układów w placówce oraz kontrowersyjnych zarobków Kacprzyka. Audyt zewnętrzny wykazał nieprawidłowości w wypłatach premii dla ordynatora chirurgii, co prowadzi do działań zarządu szpitala mających na celu odzyskanie ponad 500 000 zł. W Radiu DHT kończymy wiadomości, zostajemy z Wami przy muzyce.

0: The Big Rock.
1: 70s, 80s, and 90s.
2: Keeping the music alive.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: W Polsce minęła 21. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Do Prokuratury Krajowej wpłynął wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o częściowe umorzenie śledztwa oraz uchwałę tymczasowego aresztowania. Wniosek dotyczy sprawy Funduszu Sprawiedliwości i zarzutów o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura potwierdziła otrzymanie dokumentu, jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co może wpłynąć na jego ewentualne przekazanie. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 miało miejsce w Toskanii, w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Epicentrum wstrząsu znajdowało się blisko Lucki na głębokości 8 km. Wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach północnej Toskanii, a lokalne władze przeprowadziły kontrolę. Burmistrz Pisy potwierdził, że krzywej wieży nie wyrządzono żadnych szkód. Po głównym wstrząsie miało miejsce kilka słabszych wstrząsów. Rumunia ogłosiła stan wyjątkowy w sektorze energetycznym na sierpień z powodu wyłączenia jednego z dwóch reaktorów elektrowni jądrowej Cernavoda. Premier Ilie Bolojan apeluje do obywateli o maksymalne ograniczenie zużycia energii, dziękując im za dotychczasową odpowiedzialność. W ramach działań ograniczających zużycie energii w Jasach wyłączono oświetlenie uliczne. Ekstremalne zjawiska pogodowe wpływają również na transport i przemysł w Europie, w tym na żeglugę na Reni. CO utrudnia działalność wielu przedsiębiorstw. W czwartek w 27 największych miastach Włoch wprowadzono czerwony alarm pogodowy z powodu ekstremalnych upałów, a temperatury w wielu regionach przekraczają 40 stopni Celsjusza. To rekordowy wynik od rozpoczęcia monitorowania ekstremalnych temperatur. Czerwony alert oznacza zagrożenie zdrowia dla wszystkich mieszkańców, w tym osób młodych i zdrowych. Meteorolodzy przewidują, że ochłodzenia nie będzie przed weekendem. Premier Węgier, Peter Magyar, ogłosił konieczność rozważenia alternatywnych metod chłodzenia dla elektrowni jądrowej w Paks, która w minioną noc była bliska całkowitego wygaszenia. Poziom wody w Dunaju spadł do krytycznego poziomu, ale dzięki drobnym opadom udało się uniknąć najgorszego scenariusza. Obecnie poziom wody jest tylko 3 cm powyżej punktu krytycznego, a dalsza poprawa sytuacji zależy od prognozowanych opadów w Niemczech i Austrii. Premier wskazał na zaniechania w modernizacji systemów chłodzenia i infrastruktury elektrowni w ciągu ostatnich 15 do 20 lat. Elektrownia w Paks z 4 reaktorami odpowiada za około 50% produkcji energii elektrycznej na Węgrzech. Informacje podamy ponownie za godzinę, a tymczasem niech gra muzyka.
3: Please visit our website on www.radiodht.com and our Facebook page on

0: Keeping the music alive.
1: The Big Rock.

0: Classic Rock.
1: The Big Rock.
2: The Big Rock.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła 22. Zapraszam na świeżą porcję aktualności. Rok 2026 może stać się najcieplejszym w historii, z prawdopodobieństwem 35%, według oceny klimatologa Zeke Haushofer. Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna przewiduje, że ten rok z 66% szans zajmie czwarte miejsce w zestawieniu najcieplejszych lat. Rekordowe temperatury w oceanach mogą prowadzić do ekstremalnych zjawisk pogodowych, a silne zjawisko El Niño zwiększa globalne temperatury oraz intensyfikuje niekorzystne warunki atmosferyczne. Naukowcy ostrzegają, że nadchodzące lata mogą przynieść nieznane dotąd rekordy temperatur. Minister Waldemar Żurek wyraził zaniepokojenie nowymi ułaskawieniami prezydenta Karola Nawrockiego, które mogą mieć charakter polityczny. Prezydent skorzystał z prawa łaski wobec trzech osób, w tym osób znanych w środowisku kibicowskim. Żurek podkreślił, że takie działania mogą wpływać na niezależność sądów oraz krytykował ułaskawienie Adama Borowskiego, wskazując na jego aktywność w ważnych sprawach publicznych. Minister zaznaczył, że ułaskawienie powinno pełnić inną rolę i nie być wykorzystywane jako narzędzie polityczne. Pesco, jedna z największych firm transportowych w Rosji, zaprzestała przyjmowania zleceń na przewozy przez Morze Czarne po zatonięciu kontenerowca Janina. Do incydentu doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia, co skłoniło firmę do wdrożenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. W nocy z 3 na 4 sierpnia bezzałogowe statki morskie zaatakowały inny statek, Nadjeżda, co może prowadzić do problemów z logistyką i korków w portach Dalekiego Wschodu. Przewoźnicy obawiają się, że trasa przez Noworosyjsk może być już nieaktualna. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaakceptował dalsze działania operacyjne Służby Bezpieczeństwa Ukrainy w odpowiedzi na rosyjską agresję. W mediach społecznościowych poinformował o wynikach operacji oraz wyraził chęć oczyszczenia struktury służby z osób działających na własny interes. W międzyczasie w obwodzie donieckim miało miejsce bombardowanie Kramatorska, w wyniku którego co najmniej 24 osoby zostały ranne, a wiele budynków, w tym placówki oświatowe i obiekty handlowe, zostało uszkodzonych. Ocena skutków tego ataku wciąż trwa. Europa doświadcza fali upałów o intensywności, jakiej nie notowano od początku pomiarów, co prowadzi do pożarów w Hiszpanii i Francji oraz obniżenia poziomu wody w Dunaju, co zagraża elektrowniom atomowym. Miniony lipiec był najcieplejszym w historii Francji, a w Włoszech w 27 największych miastach ogłoszono najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. W Niemczech przewiduje się temperatury od 35 do 38 stopni Celsjusza, a w Polsce wydano ostrzeżenia przed upałami i burzami. W Budapeszcie wprowadzono ograniczenia w dostępie do wody, a w Rumunii wprowadzono nocne odcięcia dostaw wody pitnej w celu odbudowy zapasów. Komisja Europejska monitoruje sytuację energetyczną w regionie, zapewniając, że obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa dostaw energii. Tyle wydarzeń, teraz czas na przebojową muzykę.

0: Keeping the music alive. The Big Rock.
1: Wiadomości Radia DHT. News.
2: Minęła 23. W Radiu DHT pora na aktualne wiadomości. W najnowszym raporcie międzynarodowym omówiono spiski związane z rosyjską rakietą, która spadła na pole pod Lublinem, oraz ich wpływ na antyukraińską propagandę. Poruszono również rocznicę Powstania Warszawskiego, podkreślając szacunek dla powstańców oraz krytykę braku przygotowania. Analizowano kryzys migracyjny w Ceucie, wskazując na teorie spiskowe dotyczące jego przyczyn. Dodatkowo, wspomniano o audycie szwedzkich służb wywiadowczych, które miały błędne oszacowania dotyczące zagrożenia z Rosji. Niemiecki rząd planuje wprowadzenie nowej służby zastępczej dla osób odmawiających służby wojskowej ze względów sumienia, jeśli w kraju zostanie przywrócony obowiązkowy pobór. Ministerstwo Rodziny przeprowadziło ankietę wśród 23 stowarzyszeń, z których 22 zadeklarowały gotowość do zapewnienia infrastruktury dla takiej służby. Rzecznik resortu podkreślił, że pomysł nie wejdzie w życie przed ogłoszeniem obowiązkowego poboru. Plany dotyczące nowej służby mają zostać przedstawione po przerwie wakacyjnej, która kończy się na początku września. Obowiązkowa służba wojskowa w Niemczech jest zawieszona od 2011 roku, a prawo do odmowy służby z powodu sprzeciwu sumienia nadal obowiązuje. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 miało miejsce we włoskiej Toskanii, w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Lokalne władze poinformowały, że nie odnotowano żadnych szkód ani zniszczeń, a słynna krzywa wieża w Pizie, znajdująca się około 15 km od epicentrum, nie ucierpiała. Po pierwszym wstrząsie nastąpiło kilka kolejnych, z najsilniejszym o magnitudzie 3,2. Przewodniczący władz regionu Eugenio Gianni zaznaczył, że wstrząsy były odczuwalne w wielu miejscowościach na północy Toskanii. Obrona cywilna przeprowadziła kontrolę w regionie, potwierdzając stabilność sytuacji. Nielegalny wjazd dziesiątek tysięcy migrantów z Maroka do hiszpańskiej Ceuty zakończył się śmiercią 75 osób. CEO oznacza wzrost liczby ofiar w porównaniu do wcześniejszych szacunków, które mówiły o 72 zmarłych. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Maroka podało, że po marokańskiej stronie granicy zginęło 11 osób, z czego większość utonęła. Hiszpania informuje, że z 72 tysięcy migrantów, którzy dotarli do Ceuty, 70 tysięcy powróciło do Maroka. Władze hiszpańskie planują odesłać pozostałych migrantów w najbliższych dniach. Służby specjalne zauważyły nietypowe ruchy w rejonie granicy. CEO wskazywało na nadchodzącą masową próbę przekroczenia granicy. 3-letnie dziecko zostało pogryzione przez psa we wtorek wieczorem. Na miejsce zdarzenia przybyli strażacy, którzy udzielili maluchowi pierwszej pomocy, a następnie przekazali go zespołowi lotniczego pogotowia ratunkowego. Dziecko, które miało uraz twarzy, zostało przetransportowane do szpitala w stanie przytomnym. Policja prowadzi śledztwo w tej sprawie. Zostańcie z nami, bo wiadomości to nie wszystko, co mamy wam do zaoferowania. Teraz czas na godzinę wypełnioną przebojową muzyką.
1: Music. 7 days a week, 24 hours a day, all night long. We play for you the best music. This is Radio DHT.

0: Big Rock.
1: The Big Rock.
0: The Big Rock.
2: Everything that rocks. Rocks.
3: Wiadomości Radia DHT. News.
4: Minęła północ. Czas na serwis w Radiu DHT. Doszło do masowego zatrucia dzieci z obozu sportowego pod Tomaszowem Lubelskim, w wyniku którego pomocy medycznej wymagało ponad 20 osób, w tym dzieci i kilku dorosłych. Zdarzenie miało miejsce w restauracji w Kolonii Łaszczówce, a poszkodowani odczuwają dolegliwości związane z układem pokarmowym. Karetki transportują dzieci do szpitali w Tomaszowie Lubelskim, Biłgoraju i Zamościu. Rzeczniczka policji potwierdziła fakt zatrucia, jednak nie podała wieku poszkodowanych. Trzęsienie ziemi o magnitudzie 4,3 miało miejsce w Toskanii, w rejonie miast Lucca, Massa Carrara i Pisa. Epicentrum znajdowało się blisko Lucki na głębokości 8 km, a wstrząs był odczuwalny w wielu miejscowościach północnej Toskanii. Lokalne władze przeprowadziły kontrolę, a burmistrz Pisy potwierdził, że krzywej wieży nie wyrządzono żadnych szkód. Po głównym wstrząsie miało miejsce kilka słabszych wstrząsów. W czwartek w 27 największych miastach Włoch wprowadzono czerwony alarm pogodowy z powodu ekstremalnych upałów, co stanowi rekord od rozpoczęcia monitorowania temperatur. W wielu regionach temperatury przekraczają 40 stopni Celsjusza, co stwarza zagrożenie dla zdrowia mieszkańców. Czerwony alert dotyczy już 25 miast, a dołączą do nich Messyna i Reggio Calabria. Meteorolodzy przewidują, że ochłodzenia nie będzie przed weekendem. Podczas zeszłotygodniowego kryzysu migracyjnego z Maroka do Melilli, hiszpańskiej eksklawy w Afryce, przedostało się tysiące osób, z czego 1063 zostało już zawróconych. Władze Melilli poinformowały, że pomocy medycznej udzielono 211 migrantom, a obecnie w regionie przebywa jeszcze 260 osób, w tym 140 małoletnich. Rząd pracuje nad relokacją dzieci pozostawionych bez opieki, ponieważ liczba małoletnich przekroczyła limit ustalony w deklaracji o nadzwyczajnej sytuacji migracyjnej. Policja w Melilli, wspierana przez ponad 400 funkcjonariuszy, prowadzi działania mające na celu ustalenie tożsamości przybyłych migrantów. Przemysław Wipler skomentował kandydaturę Przemysława Czarnka na premiera, porównując go do lilii przyniesionej przez UFO, co miało nawiązywać do jego dotychczasowej roli jako ministra edukacji i nauki. Wipler zwrócił uwagę na wzajemne uszczypliwości między Czarnkiem a parlamentarzystami Konfederacji, podkreślając, że Czarnek nie brał odpowiedzialności za decyzję rządu. Dodał, że mimo konserwatywnych poglądów Czarnka, Konfederacja nie traktuje go jako rzeczywistego przedstawiciela ich idei. W kontekście ewentualnej współpracy z PiS, Wipler zaznaczył, że Mateusz Morawiecki nie jest akceptowany w elektoracie Konfederacji. Radio DHT kończy serwis i zaprasza do wspólnego słuchania przebojów trzech pokoleń.
5: The best of the old and new. With brightest bent.

0: Słuchasz często naszej stacji? Lubisz muzykę, którą dla Ciebie gramy?
1: Podoba Ci się nasza doborowa ekipa i programy, które z wielką przyjemnością tworzymy?
0: Z każdym dniem zmieniamy się na lepsze i dokładamy wszelkich starań, aby Radio DHT grało dynamicznie, tętniło życiem i wprawiało w dobry nastrój. Jeśli lubisz to, co dla Ciebie robimy, wesprzyj nas. Dołóż swoją cegiełkę i razem z nami rozbudowuj Radio DHT. Możesz to zrobić poprzez naszego radiowego PayPala. Szczegóły na stronie www.radiodht.com.
2: Daj no jeszcze 2 złote.

0: każdą pogodę. Piosenki, których sami chcemy słuchać w radiu, to właśnie my, Radio DHT.
1: 1, 2, 1, 2, 3.

0: Wiadomości Radia DHT. News.
1: W Polsce minęła pierwsza. Zapraszam na wiadomości Radia DHT. Stany Zjednoczone cofnęły wizę ambasador Brazylii w Waszyngtonie w odpowiedzi na zablokowanie formalnego zatwierdzenia amerykańskiego kandydata na to stanowisko oraz odmowę wydania wiz dwóm dyplomatom Stany Zjednoczone. Ambasador Maria Luisa Ribeiro Viotti nie zostaje jednak wydalona i może wznowić obowiązki, jeśli Brazylia zaakceptuje kandydata wyznaczonego przez administrację prezydenta Donalda Trumpa. Brazylia nie planuje podjąć decyzji przed wyborami w październiku, co może wpłynąć na napięcia między krajami oraz na przebieg kampanii wyborczej. Dodatkowo administracja Trumpa nałożyła cła na brazylijskie towary, co zaostrza relacje między państwami. Komornik zajął konta Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie z powodu jego zadłużenia. Marszałek województwa śląskiego wystąpił o odblokowanie konta, które obsługuje dotacje z Krajowego Planu Odbudowy. Szpital złożył skargę na działania komornika, argumentując, że to konto powinno być zwolnione z egzekucji. W ubiegłym miesiącu placówka zakończyła wdrażanie nowego systemu informatycznego finansowanego z KPO, a straty szpitala w 2025 roku wyniosły 85 milionów złotych. Indyjski statek zatonął po uderzeniu pociskiem u wybrzeży Jemenu, a cała 14-osobowa załoga została uratowana przez jemeńską Straż Przybrzeżną. Minister żeglugi Indii, Sarban Nadasownowal, potwierdził incydent, jednak nie wskazał sprawcy ataku. W regionie nasila się napięcie, ponieważ Huti, kontrolujący część Jemenu, wcześniej zaatakowali lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Morska blokada Arabii Saudyjskiej przez Huti wpływa na kierunki transportu ropy, wydłużając czas dostaw. W wyniku eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie Iran ogranicza ruch statków w cieśninie Ormas. Do prokuratury krajowej trafił wniosek obrońcy Marcina Romanowskiego o częściowe umorzenie śledztwa oraz uchwałę tymczasowego aresztowania w sprawie Funduszu Sprawiedliwości, gdzie Romanowski jest podejrzewany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Sąd ustalił, że ekstradycja byłego szefa Ministerstwa Sprawiedliwości obejmuje jedynie część zarzutów stawianych Romanowskiemu. Prokuratura potwierdziła wpływ wniosku, jednak decyzja w tej sprawie nie została jeszcze podjęta. Romanowski uzyskał azyl polityczny na Węgrzech, co może skomplikować jego przekazanie. W kolonii Łaszczówce w województwie lubelskim kilkanaście osób trafiło do szpitala z podejrzeniem masowego zatrucia pokarmowego. Wśród poszkodowanych znajduje się większość uczestników obozu piłkarskiego, dzieci w wieku od 9 do 12 lat. U osób, które zgłosiły się po pomoc, wystąpiły objawy ze strony układu pokarmowego, w tym wymioty i biegunkę. Na miejscu działały zespoły ratownictwa medycznego oraz straż pożarna, jednak nie było potrzeby transportowania nikogo drogą lotniczą. Służby prowadzą dochodzenie w tej sprawie. Do następnego serwisu teraz najlepsza muzyka trzech pokoleń.